0: So wisst ihr, aber nadi um ne zmeche, ich will nit go prosni nach druderas mirne wokomik, a moje chem wujic, menuze za psychodne platzk, geschnit go z vami z romane wupakuju, sei schwicht nervs mir am hijo tu, a tam nu kuschenku z nasche noje sucho ruski chili, jenza jes kunschne tak daloko premiera potekim. Prosninske veselo za wushi, a to za cvu swoibu, smysi dobitschaske poe Danczko literarnego wubidżowania 2020 wubrali, a z niego słuchorus czynili. Wieso sti a tamni dalszy ideu a seklu, a hinalszym wukoncom hacz literariski przedwoze. Nitko dajcie so przekwapić. Haj proszu, jak możu wam pomóc? Słuchora po powiedanczku Jana Bogusza.
1: Na, znajecie te zvuki? Haj, prawie! Smy we wulkej czakani na letanišču. Nedom budže dževečich a Kristofova služba při recepcii so nedom započne.
2: Krawata? Check. Gelbewasser? Check. Dobra nalada. Check.
1: Časnik bije dybkunje, a kajž přece stejun svoje budzce za voknom a vita dolniku z cywyho sveta. Ne traje do auto prini dolnik vo vokno recepcije klepa.
2: Pritsch. So. Hej, proszu, jak możesz wam pomóc?
3: Po takim, ja leczu dżęca do Neapla. Możecie mi rec, gdzie litar w odleci? Ja tu minucy nidzie żanu informaciu k swojemu lity nie widzu.
2: Aha, pokażcie mi proszu raz swoje dokumenty.
3: Dokument, kajke to trzeba czet. Ach, tuta buba kamera, czekajcie, nie dom szo mam. Trzeba czy mój ticket? Wubakas? Boarding pass?
2: Zölle womere tun ticket a tun boarding pass.
3: Jo, les kunschnet. Proszu, Jara.
2: Ach.
3: Što je?
2: Oj, oj.
3: Je ništo v opak?
2: Oj. Vokomik, možete v prošu hišče raz vospetovač, dokal v dokvadnje ceče?
3: Na, do Neapla, italska pizza pasta. C'era una volta, coppa in sa... No, Neapel.
2: Oh.
3: Što? Oh.
2: No, hej, kak mam to rec? Kajš tu vidžu, nešče pak let do Neapla knijoval. Ale...
3: Što? Ale?
2: Ale do Nepala.
3: Do... Nepala?
2: Hej.
3: Nic do Neapla?
2: Nie.
3: Do Nepala?
2: Do Nepala, Kathmandu.
3: Kathmandu?
2: Ladajcie, to stej tak na waszym tykecie.
3: Pokażcie. To nem żywi ono być. Nepal jest mi nece. Wy macie prawie. Taki kał. Nitko ty švim, če odla bitun li tak bezbožne droji. Čatna ho moj, taj kikav sa trašne fufci, ale to je
2: to fufci. Och, čakaj če mo, vokomik, to tam i tej žel. Super za počat k to dnja. Ja trebam nekaj en kove.
1: Ledma by si Kristofkovi popšal, klepa znova vo okno recepcie. Dunkoč stej tam nervózna žona, z womjanym kobuku, a z wulkimi czerwenymi słonecznymi naoczemi.
2: Hej, proszę. Jak mogę wam pomóc?
4: Moje dziecko. Moje dziecko.
2: Co jest z waszym dziszczom?
4: One jest mi na letaniszczu zubiło.
2: Okej. Zmirujcie się, jak ta one ryka.
4: Okej. Andrea.
2: Staroba.
4: 5 lat.
2: Dere. A na czym możesz wasze dziecko dere spoznać?
4: Na haje... ma sombrero na wobe.
2: Sombrero?
4: Hai, souvenir z dola. Mexiko.
2: Scho jasne.
5: Gitschbu, gitschbu. Jenich du petschlit nu holtschku z menom Andrea widział. Wona ma sombrero na woe. Proszu so przy recepcji przyzywić.
4: Poskajcie raz. Andrea je hulc. To je w italskiej hulcze meno.
2: Och, to szedisz.
5: Gitschbu, gitschbu, ja koriguju. Je przypadnie nichtu pęczlitnego hulca. Ja was pytuju pęczlitnego hulca z mianem Andrea widział. Wun ma sombrero na woje. Proszę so przy recepcji przyzywić.
4: Hej, tak je prawe. Okej, znano hiszcie jeho swójne mianę dodacze.
2: Hej, rade, a te je?
4: Carbonara.
2: Carbonara?
4: Hej!
2: Geista Juszka.
4: Hej!
2: Andrea Carbonara.
4: Hej! Cele prawe.
2: Oh, mój Boże. No dere. Da cici raz. Po takim.
5: Gitschbu, gitschbu, ja znowa koriguju. Je przypadnie nichtu pęczlitnego hulca ze sombrerom widział. Przedmeno Andrea, swójbne meno Carbonara, geista Juszka. Proszę so przy recepcji przyzywić.
2: Co, a wy czekajcie proszę tak długo tam prytku na wałce.
4: Hej, dziękuję. Wutrobny dziak. Dziękuję.
1: Mać so sydnie, a za Krzysztofa dzie dzieło dale. Na, to przychodnego to lahiże znaje.
2: Hej, proszę, jak mogę wam pomóc?
3: Jo, jaszcze juno dla to Nepala.
2: Hej.
3: Nitko, gdyż sem iżo raz ten liścik za liet kupił, no, co ha może tam by tym Nepalu czynić?
2: No, ja juno tak praju, we waszych flip-flopach by tam tak daleko nie przyjdziecie.
3: Jerom, pomaj, świata kata. A to ryka?
2: To ryka, łukomik, pokazam to wam na globusu. Lalecze, Nepal je kitro horski. Kraje za swoje horiny Himalaje znate. Mount Everest, to tyle znajecie.
3: Mój Boże, no, dla tam ja nigdzie nie polizu. To możecie widzieć. Jezus Maria, a prajcie junu, jak dohoda strzywa policzu do to nie zda.
2: No hej, południa budżecie z najmniejsza popuczu.
3: Hej, wy minicie zawiście z autom, ale ja minu, jak długo budu z letadwom popuczu?
2: Nie, to je prawe. Z najmniejsza 12 godzinu z letadwom. Ach, a wizo trzeba cię jeszcze wizum?
3: Nie mogę ja, Jule, pola was, ten ticket zmienić.
2: Nie. To je mi żel, ja jenoś informuję. Wasza airline albo puczowanskie biuro wam pomaja. Tu pola nas na letaniszczu, ja co mam. Hej?
1: Mąż je w oczywidne zadwielowane. Rabny swój kofok, a czampa prycz. potom klepa nara staro muž s kijom, širi brodu a čmove mi na oče mi vo okno.
2: Haj prošu, kak možu vam pomač?
6: Dobre džin. Ta kabonara, džeda ta dava.
2: Što prošu?
6: Ja sem prede svišao, zosče přes mikrofon, o nekakke kabonare rečao. Možu si tu neče kupič?
2: He?
6: Na te nudle.
2: Nudle?
6: Nudle, z te kabonara, Jušku.
2: Haj, vizo, te tu zavišče tiš neče davaja. Ale nic pola me, to še vopak zrozumil. Vidíte tu mač, ktorá štamne na vauce sedí?
6: Vidíu.
2: Ona pýta svoje džičo a oni rýkajú so svojbným menom Carbonara.
6: Ach, tak. Netko to zrozumiu. Udajte ja. Ja raš máte svišu. No, da viene úspech hapši pýtaniu, no. Keď sem tak blédete.
1: Christoph, so najprve přečelne na starca ročo smeje. A potom je než zvouvie. Miestem ste nadabo dlhý rynk před jeho recepciu.
2: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
7: Dobrá, Jane. Najú leto šotisky, so vo 6 hodinov zapozdí a môj muž Thorsten. Tun tam. Tun kýž ma češe z runováhu. Tun je si ve mese času v tej báre tam prítku jedne pivo po druhým skázal a v úsled netko vidíče, što na dobiu ja činč. Prosu, pomáče mi.
2: Mne čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
7: Hej. Hej, to je kúša raz to samsne, když je von vopite, potom von ščouka.
2: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
7: No hej, ja so prašam, hač svojho dostana potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
2: To je ťažko posúčovač. Najprv by von dobel, štož, co chprajče, so by váš trost najprv raz dobel přestač ščoukač. Víš čo, što? Pošče jo tam na voku, tiši, že tam mač sedí. Snadno sa potom zmiruje.
7: Azo poskeče raz, ja jo lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
2: Aj, když to nepomá, potom hľadáme dále. Mači ešte podra hodiny kvíle, nech sa von vúspí.
7: Ale když von ščouka, si to laženie nevúsne.
2: Máme tiež rúmnosť za odpočnenie, abo vostrost bnenské cele. Time out.
7: Što? Što, prosu? Von dobi do jednej celé? Nie, ja spytam, štož môžu dere, ja sem všetko zrozumiu a čakujú sa,
2: Ničo čakvaniu, šo budže.
7: Tostno, zmiruj sa, prosu. Tostno. Nech poč to na vás, mirom.
1: Netko přistupí mladý muž, když má cídňovskú brodu, dole kúželáte vosy a gít

0: Psychone lit budge. Poplane jutze poponiu.
1: Jutze. Jutze poponiu hakle.
0: Hai, tak du stei.
1: Oh nie, du si.
0: Moi Boże, to ty siszcze. Jezus, Maranek tu beci.
1: Wolejcie, ale smiem ja was raz podwocić.
0: Wy mnie?
1: Aha.
0: No, moja dla tamto puma. Hej, to szło budzie. To mi w obchodzie, ja rażę za was.
2: Gitarist Christopher Krutsche wobima. A przy tym swój wuzo na jego koszli wotmura. Potom rabne si svoju gitaru.
1: Nietko, když nemůžu to svoje srdce zaspívat. Já vám to zaspívám, ok? Poskaj.
0: No, moje dá. Už nám to pomáhá.

0: E tre.
1: Jules, tutti e knisci.
2: Wo komm ich? Svensk folkmusiksamling. Schwedske ludove spive.
1: Det må jeg jo ikke nej, Ratsjø.
2: Visste vi stå? Ja, snar jo ikke ho. Tunte spive zavisce lippe pschedne se hatsja.
1: Stå da da?
2: Damle, na vauze.
1: Stå da? Tuntamle, gischtjoka?
2: Tun sau ich dich alle. Du war ein paar Knebuch da porucho. Tun Pudla neo. Tun ste Gitaro a doi mi wasami. Tun sos na na kusk. Lepe sa to hodji.
1: Tak so mücke. Super wutrobne Jakobam. Tak.
0: Pojče, Uppsala. Ivar, Knut Abeli, Uppsala. Nödom, kruži lepe.
3: A tak tojka kudželate gitarist, maloh trojniku dospara. A tež pjane Torstens po neparu švedsku melodiju sobo brunči, jako nebe ženje ničo druhe činju.
2: Što da je tu dženca jenoš los? Te švedojo menuje svoje dječi kajš möble. Moj Boža. Ale netko najprede jeden kofej.
3: Ale nie, žaden kofej. Před oknom stej stary muž.
4: Na tun. Tun vod prede. Tun se širi brodu a čmojemi na očemi. V levej ruce džaži svoj ki, a za pravej ruku malo holca.
2: Och, nie. Hej, prošu, kak môžu vám pomáč?
5: Dobrý deň.
2: Hej, Jara, dobrý deň. Volajte. Kak môžu vám pomáč?
5: Vy ste prede tola přes celé leta ničo hovoval. Zapýtam nichtu svojho syna. To von tola je, abo?
2: Što? Čej syn?
5: Carbonara.
3: Christoph Lada gajš. Gajš auto. Gajš vo vodu rinne. Na muža s holcom.
6: 21, 22.
3: Na.
6: A potom najgro Spanje.
2: Ach, hej, wieso? Carbonara, Andrea.
5: Všitko povedku s vami.
2: Mine je so ženje lepe švo. Tamle predku sidi je mač.
7: Oh, moj Andrea. No, wieso? Da je moj Andrea. Halleluja! Andrea, moj Lubuško! Och!
8: Vy nemôžete si predstaviť, kak voložená ja netko sem, zašče mojho syna namakal. Andrea, čeda si tebou?
5: A to nebe ani tak ťažko. No, telko čiči tu, se sombrerom vokovo nebeha.
8: Utrobne, ďakujem. Ďakujú. Ďakujú.
5: Veľší niž to, že môže. No da, ja dobiu dále. Carbonara, što da je im tajke meno dao nađe, ob ne te rjuški svođane.
8: A poj, Andrea, moj dobi moj dale.
3: Kristof stupi zbožene ze svoje budki, lada za mužom, ki so pomalo nenapadne vocali, doni so večrjođe luđi njezubi. Potom so Kristof vobrači, ach je, lada na valku. Čiž ište švita ľudži sedži, žona za svojim ščokacim Torstenom, švedski porik s trojnikami a kudželate gitarist. Ale nadobo zaklinči zvoce rečaka.
9: Dear passengers, the flight to Ibiza has been rescheduled. Boarding will take place at gate A. The boarding for the flight to Scotland starts now at gate B. And the boarding for the flight to Sweden starts now at gate C. Have a nice flight.
3: Šice čakace stanu zvauki a so raduja. Šite zapozdjene a šmonene leta dva za so leča.
1: Torstno, poj vodu. Знаю, літать вода, що ти скіє. Вони лечі.
10: Все, кайки літать во.
1: Тосно, пуй,
10: пуй. Це м'я спав?
1: Ай, Анджелко, ти си спав. О, Івар, Кнут Білі Опсала. Літко, дже дому, до Швидськія. Ільські, Ларинка, Лінська.
11: Івіця. Івіця, да, ой-ой-ой-о. Кантаре, кантаре.
6: Христоф є так воложене, кайше лід мади. To bitchy Jane.
2: Puh, kajs by wichał w oczyś, no. Na to jeden kowy.
6: Spokojny Champa wrócił do swojej recepcji. Wieselo są nas jatok. Przy tym ani nie pytnie, so za nim znowa wony stary mąż drypoce. Haj, runie tun, kisz by hulczka ze sombrerom namakał. A mąż ze Krzysztofie połszym zdaczu jeszcze niszto rec. Und später napinane Christopher s postom do kribeta dypnitsch. Donisch? Donisch?
5: Tja, mehr.
2: Teig geht son. Oh. Oh nee. Oh nee. Cienza ja tola nejela.
6: Hi, a Christoph ma svobodne. No, Darika imt wot jutze za so.
12: Hi, Prozo. Kak možu vam pomoć?
6: Nie. Stop. Takle to nenže. To tola nie je žaden kunz. Buča klinkat štač, džošče. Šuda na tajke ideje, šinže. Nie, ročo, štejemol.
5: Це кайки літать, во!
1: Тостно, пуй!
5: Це м'я спав?
1: Ай, Анджелко, ти си спав!
0: О, Івар, Кнут Білі Опсала! Літко, дже дому, до Швидськія! Ільські, Ларинка, Лінська!
11: Івіця! Івіця, да! Ой-ой-ой-о! Кантаре, кантаре!
6: Христоф є так воложене, кай шліт мады по тутим турбулентним дню.
2: Пух, кай ж би вихав в очіч, но. На то єден кови.
6: Spokojny Champa rutscht do swojej recepcji. Wieselo są nas jatok. Na dobopa klinka jeho telefon.
2: Och, nie. Szefo.
13: Hej, witaj, Christopher.
2: Hallo, Szefo.
13: Poskaj, Jule, my mamy małkę problemczk.
2: Problemczk? Dorika?
13: My mamy personalne czerze, a dobimy nitko krótkodobne przeplanować. Dorika, so dürbisch proszu przychodnu służbu tesz jeszcze przełzacz, he? Dzięca, das on nie will es dauer. Aber...
2: Nie? Ach nie, tu ja szitko cele mierne wat bieżało.
13: Na to dla super, Christopher. Na tebie muszę so spuszczeć, he? Ej, ale ja dobię nieke kofre pakłać, tokież poleczy jutze z żonu do dola. Do greckie. All inclusive. Terrasse mit Merblick. Mamo ist Whisky Jacuzzi. A hegen Massage, des Boski Trier. A wäre bitte tak super. Das ist noch so. So, alle Debi ist es hier und alle, der kommt mir nur Służbu.
2: Mir nur Służbu, hey.
13: Ciao, ciao.
2: Chefo? Chefo? Hallo? Chefo?
6: Oje, oje. Rung przed woknom recepcje była zasa dleszy a dleszy. Za Krzysztofa są nitko druga służba zapocznie. Ale kajsz przeco z naprzeciwia wun stwoliwie.
2: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
6: O nie, takle to też nędzie. Stop. Wille hupa Idee. Das dem Chefon? Niemand da. Du hast Wuschba? Ha, Josh, hä? Da nähe da la jaden Kunz. Ich ras rutscha.
0: Oh, Ivar, Knut Billy Opsala. Litko, dje domo, da Švidskie. Ilski, Larinka, Linska.
11: Ibiza, da, ahoj, oj, jo, cantare, cantare.
6: Christoph je tak volo, žene, kajše ledmade. To beči, Jane.
2: Kajš do vyšo vočiš, no. Na to jeden kovi.
6: Spokojne čampa ručo do svoje recepcie. Veselo so nas, jatok. Při tym ani nepytnie, so za nim znova wone stare muštrypoce. Haj tun, kiš by holčka se sombrerom namakao. A mužce Kristofi poušim zdáču hišče nešto rec. On spyta napínane Kristofa s borstom do krybeta dypnič. Doniš? Doniš? Haj doniš?
4: Excuse me. Excuse me. Please, fasten your seatbelt.
2: Što?
4: We are preparing for landing.
2: Što prosiu? Že da ja sem?
4: Vy letadle. Vodajče, prosiu připasajče so. My nedom přizemíme.
2: Vy letadle? My nedom přizemíme? Što? Nitko? Že da to?
4: Kupa Ibiza. Vas očakuje?
2: Ibiza? Ibiza. Hej, skončne, dovolj.
6: Oj. Přeco ište nevěste, až ne je ty štole jenoš sun, so Kristof v gole vobladuje. Sejči vopravče v letadle, hej!
4: Ale, štu da tamle sejči? Borik s těmi džičimi.
6: Nesu teda švédské celi?
4: A ten štoukace Thorsten tam tež sejdi. A ten kvasný hůčmík tež.
6: Na skončně. Vodčerst věce dovol.
14: Slyšeli ste svuchoru, haj prošu, kak môžu vám pomáč, po povedančku Jana Boguša. Text obdživava a režiu vedva je Madlenka Šočic a za technické zopravdženie, zvuky a efekty by Tomáš Matka zamovite. Kristofa Rečau je Klemens Bobka, povedáku a stewardessu je Rečava Božena Bjaršec. Mirko Brankačk je predstavil švitu figuru, turista, kotremuž so za italski žiči, starého džida, kotremuž zub za nudlemi z carbonara jušku kapa, štokaceho Thorstena, modého gitarista, kiš chce na kvasu sotru piskač a nana švédskych trojniku. Mač zubeného carbonarec Andreje je rečava Julia Jankovsena. Bezradnu manželsku štokaceho Thorstena Madlenka Šočic a mač švédskych trojniku Andreja Kišcena. Jako šefa, kiš se sam najračo jenož do dola, sče slyšeli Kristofa Redu. To vona potekim bil naša rozvosova premiera, no suhoru namakače od nitka tež na naši internetovej strane a app MDR Serbia a audio TCA ARD Sounds. Vod tam môžeče se ju samo sobie tež sobu do dola začo.

lubi przyposłuchają. Jako tydzienia Europa pod niesmiennej hocą tu cierpiesze, poruczy nam fariam cyrkwińska wyszność, cyrkwie w otworene miecz za ludzi, co mogli są w nich wokłodzić. Riana to gesta, albo ilustracja Bożej starościwości w nas stworzenia. Gdyż dzieńca w Ewangeliu rzeka, pojdzie wszyscy ke mnie, kiście sprocni a w obciżeni, ja was wokrzywiu. Wiesz, nie tylko nie oczekujemy, że nam było, kajś ulkie przedewzacze, któryż nam wokrzywiace prozdniny albo dowol bez starością lubi, a garantuje. Dowol prozdniny a wocierstwienie niech je kujżdemu poprzate a zmożnienie. Niekocy na to długo lutuja, a poprzeja se potom cele wulki dowol, moje na daleko precz na Malediwach. Druzy wostanu raczo doma, a zeznawaja swoju domiznu a bliższu w okolinu. A propos w otworene cerkwie, przeco zaso dożywiam, zo mi niechtu praji, dzienca pobych prynik rocz w baczonskiej cerkwi. Przy tym je ona wsiedny w otworena, a jeje neogotyjskie barwne wokna spościa rumy przyjemną atmosferu k rozpominaniu. A skończenie w każdej katolickiej cerkwi też tabernakel, posłowne prajene stan Boży. Przemożacy, niesmierny Bóg je nam w zakramencie wotarja, w przeżonowanym chlebie, w świętej hostii, potajne przytomne. W to mi dopomina na młodego zbożno prajeno Karla Akutisa, a czeszczowarja Eucharystie. Wun wotmówi swojemu nanej, kotoż chcesz jeho zweselić z jezbu do świętego kraja? Czy odla bych ja dobiał niedzie jecz, gdzieś Jezus przed 2000 letami był, gdyż je tu, a nietko przy mnie? Zda się mi, że w używaniu ekumenickiego Jakubowego pucza, kiż wejdzie przez nasz kraj, se nasze cerkwie a w osobitości skoro bolie waża, a w odkrywaja hacz my sami. Niektóre szkoły z nich przyposłucha na przykład rady korowemu spiewaniu cystocjenski sotru w klosztorze Maryjnej Wjeździe, a co przy tym duszynie wokrzewia. Ale też Boża stworba, kaj szlipio z pomnikom basnika a duchono Jakuba Barta Ciszyńskiego, skicza nam możność k cielnemu a duchownemu wokrzewieniu, a to bez napinacy dalokich jezbów do Ukraja. Stopak zcywa z tymi, kociś przy najlepszej woli, znaczy, że lieta długo żaden dowol nie znaja. Wobdziwam a cieszczu się tych ludzi, kociś woponiwe a samozrozumliwe, z wulkiej lubością a szczerpnością swoich bliższych ladaja. Dzień a noc, a rudy lieta długo. Płacza też tu tym Jezusowe słowa z dzienniczego Ewangelia, pojdzie wszyscy ke mnie, zmicie nas umoj z psa, a łukcie w ote mnie, a namakacie w odpoczynk za swoją duszu. Zrozumia a zniesu tuci też dalsze słowa Jezusa, przetoć przyjemne je moj z psa, a moje bremio je lochke. Zawieszcie niekotę szkoli z tym słowem a swoim własudom. Swoją sytuację hadruje, na Boha a jego lubości dwieluje, albo trudę samo zadwieluje. Zrozumieć ich możemy, gdyż co na ciężkim, żywieńskim dońcie niczo zmienić nie chodzi. Nie zostanie potem jenic dosłownie siebie poracze do Bożej wole, nic moja, ale twoja wola zostań. Tu so dotkamy w ubokiej potajności naszej wiry, do skrzyżowanego zbożnika Jezusa Chrystusa. Poprom zwuraznia kujżda Boża matra, kujżdy święty krzyż, tule wierność, a nam przywoła, jenic lubość bie, co za was cierpiach na krzyżu. Czytać możemy tutaj uprajenie na znowa poswieczonym, a po lietach w obnowionym Świętym Krzyżu we Wutowczycach. Całkonie pak rzeka w dzienniczym Ewangeliu kwalba zbożnikowa, kwalucie wodce knieże niebies a ziemię, zosy to przed mudrymi a uczenymi zakrył,
Molitschkin pak vozivil. Hej, vodce, tak je so čito zespodobovo. Všitko je mi přepodate od mojega vodca, a nihtu ne znaje syna, kiba vodc, a vodca nihtu ne znaje, kiba syn. A tun, komuž chce syn, to vozivič. Pojče, všitce kemni, kišče sprocni a vopčeženi, ja vas vokševju. Zmiče nas o moj spša, a vukče votemne, dokež sem čiho myslne a pokorne je vutrobe. A namakače odpočink za svoju dušu, přetož přijomne je moj spša, a moje premio je lohke. Jenož svetne muri, a vučeni tole nespoznaja, a kaž zraneni v svoj hordošči Boha odpokazuja. Jenož čiho myslni a pokorni, kotrež Jezus na druhej mieste zbožno svavi, to dopoznaja a přijímaja. Čilne bološče nam medicina voloža a v dalokej mire otevza. Dušine stiski a žadošče pak zamože jenice vira a dovira do Boha voložič a otevzač. Modlme so. Bože, spošč nam krutu víru a dovieru do Tebie a žony všitkých, koci so prúcia, potom živí več. Oni sú ze žonovaniom a příkladom za druhých, za nás, za círky, za všo človestvo. Přetož ve křížu je spomoženie sveta. K tomu požuní vás, bo vodc a syn a duch sviaty. Amen.

0: Słyszeli, smydżęca nabożne wysyłanie z farariom geratom wonariom z baczonia. Nitko je 12 mięcinu po 12, jeli się po takim dobyli 12 zablidom siedzieć, potom nitko husz, a pola nas, Rika.
1: Przyjemy z Bożą.
0: A za to pola damy jako prynie do nowej wieski a do wokolnych su. Pundzielu je Weronika Zarodniku a nowej wiesce swoje 20. narodiny swieciła sztwotk potom Zylwana Gruberowa we Woklecach. Miesze swój 46. czestny dzień a dżęca swieci Maria Pieczcyna nowej wiesce 37. dżesaciny a Brigitta Więcyna swieci to runia dżęca 65. narodniny. Wiesne zromadzenstwo w utrobnie narodnina kam tydzienia, a dżęcniejszy maj narodnina kom maj czeszkie słowo. Gratuluję. Daleje do Pančic Kukova, domovinska skupina tamniša, gratuluje narodnina Riomaj Tudžinja. Piatkje Angelika Korenkova svoje 65. svečiva, a sredu je Boši Vočak svoje kulovate 60. narodnine vosvečiv. A tomu so tiež svojbni přizamknu, k narodninám přija Boši Vočaki vele zboža, vo sebe krutu, strôtu a čítam dále v zbožopšieču, ki sú nám do redakcie poslali, vostajn přeco taký vesový a nám všim pomoclivý. Nechče stajne spokojnosť převodža, to přija Boši Vočaki k 60. narodninám. Manželská Bernáda, děti Eva, Toni a Uta, nučk Janoš a přichodná mač Monika Rytčerjová. A netko nech zapiskaja k narodninám horjany.

A jedne, dżęca jeszcze mam, abo dusz korektnie widzisz dwaj postrowaj, piat kmenujcy woswyczysztaj bratraj Teo a Konrad Bemak swoje dziwe dżesate narodniny. Swybny Teo Bemaka z czelu postru dora dwoja, a tutym ryka luby nano. Szice, my tebi na najutrobniejszo gratulujemy k jubileji. Wostań dale, hibi ciwy, my dale zajem za serbsku polityku, za serbskie a druhe podawki switche, przyjemy ci Boże żonowanie, stroa tu a tun a tamne wulic ze swoimi lubymi. Daj bo z Bożo a radosć. Nad siednym dniom dale dosć mocu za dziwo na twoim pulku, a wosebie też dale dosć pomocnikom jest nuczkami a pranuczkami. Wosebie przyjemy, żeby mu też dalsze lita leczu siednie swoją rundu pulu puacz. Postrowy podpisali su manżelska Gretla a wszystkie ci dzieci ze swoimi słybami a wizo. Tyś bratry dwójniki Konrad i lube postro do rożanta daj bo z Bożo do przyszoda a weselo z lubymi. A kaž prajene, bratre Teo a Konrad Bemak, vosvičiš taj 90. narodnine a k tomu sme dostali tešišče z Božo priče skoče busa gratulantrika Juro Gera, kiš pšeje vosebe svojemu nedošemu vučeri, mene všech tedeši šulerju, šo dobre z Božo krutu strovotu a deremeče.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Srpski program.
1: Vítaj šo ožo dali až do Ziga Dviju v Dolnoserskej Rice. Ja som Gregor Klim a to je váš serský program v RBB. Łużyska filmowa przeglidka jo se rozsiła. Pawistej pauzy jo nento integrirowana do Open Air programa filmowych nocu w Nowym Chmielowie w Choszybuzu. Serskie filmy su byli teke na płaszcze wiżysz, a kak jo se publikum moju spedobało swyszy szonet. Zorjaki a Zorjacki Češiego ljetnika su se rozžognovali, co nekotare v dnech nento ze serskiju ricu zahopiju. To svišime, rovno tak stajime to pšašanje, kak dali ma projekt Zorja viste financijalne přihod. Na to pšame v te gronič. Naše zabirajo teke druge pšašanje, jadno ako zvižo luži o a na drugem boku velikego gata, USA jo cora svišiva 250 let nevedvisnosti, svoj Independence Day, pšicena za nas pšašaš, kak sersko rece luže ogledaju na USA. Kožicenia, priatkovania a muziku tyženia ku dňu CSD máme v programie a šake vici. Nejpery sú naše žiši na rieže, jo, a riedne až čo vy teke pedla.

tata, ogniowa obora. A na to net szykne zachopie marszirowasz. Jo, tak jo pszałuje, ako wajaki. Ognar je na pszałdu net posłuchaju, każ takie tati, tata, abo zirina ich woła. Każ spiwamy, my chwatamy, szykne chwataju. Namiestnie, abo na to miestno, co szota pokaza. A każ spiwamy, namiestnie smy, ty je szykne stojasz. Tam żoż runosu. A koż potuce, każ se, glidaj, woła. A potem cenimy to, coż obspiewamy. Tu lakwicu my szygniomy, a szykno zwedu sykamy. Abo na dwójki jaber lizomy, a dołoj dosesz i skecymy. Abo to szyszkę z doma nosymy, a potem mocnie do postolki padniomy. Wy coś o net ognar jebysz, a ten cały spiel net krasz? No tak przosym, słuchaj o derje, co spiwamy, aby net mogali szykno pszałuje grasz.

No, na gluku tenras nie jeden ogen był, ale zwucowanie joga tego ważne nicka. Ogniowa obera kużdy tydzień zwucują, aż jo przygotowana każ se raz nieco stanio. Lubisz dzisiaj? Mieszajcie jedną niedzielę.

0: Po 3 letne přestolce jo so rozšiva hůžeska filmová přegledka do Hršebuza. Prvního julia jo zachopiva program vesemnego Open Air Kino nocu o v Hršebuzu ve Novém Chmělově. Na ubižovaniu sú dorostové filmarie stolnie a grnie vúžice svoje tverbe prezentirovali, kto letosa nejvážnejšie uznamenenia zdobujo a simž sú mode režisérky a režisére publikum přechvatali, to vie Julia Hršena.
1: Obca z filmowego jacora su oglądarje całkownie 15 krótko filmów wyżyli. W ubieżowaniu su bieżeli dokumentarne, animacyjskie, agrajne filmy. Програм я був розрядований до чих фільмових блоків. Пщет кожним блоком су фільмарі наяві, щоб ще пшосили, аби скротко пщет стаїли своє тверби публіку мою. Чи фільми суси забирали за серськими темами? Захоп'янк я цінів кротко фільм Чека Зорбі обшашуюся цою пепшавим сербщина. В фільмі пита давар ідея Роні Бюме зі своїми серськими керінями.
2: Das Thema war zu entdecken, warum ein Dorf neben meinem Heimatdorf einen sorbischen Namen immer im Ortsschild hatte und eben meins nicht. Und ob eben sozusagen mein Nachbardorf sorbischen Ursprung hat, zum ja, Gebiet mit dazugehört, zum sorbischen Kerngebiet oder nicht, oder ob das schwimmend ist, ja, das war sozusagen das Hauptthema.
3: Das ist Grötsch, ein kleines Dorf in der Nähe von Heinersbrück. Durch den Braunkohletagebau in den 1980er Jahren ist die eine Hälfte des Dorfes verschwunden.
1: Film «Majesterska Schotta» Mode Regisseurin Aniko Urbainsitz ulicuje ve Serbach na zakvaje stavizna u jeje familie.
4: Das Thema ist ja Strukturwandel gewesen und ich finde, das ist halt ein sehr wichtiges Thema, auch hier in der Lausitz und in unserer Region.
5: Dobren Dzień, Krzyże, Szybciko! Ja, so jarowiesz, że zostawiamy czasopi zajmujecie. Dajcie intelektualni.
1: Krótkofilm Jan Dejka, producerowany w Kupki Serska Murja, jo jednoczki filmu bieżowania, który jo był do połnie serskiej recy. Film jo prezentował Szymon Szczapan.
6: Ale stolz, że Serbach faluje, su mordę zajmowo filmy w serbskich stawiznach, na inne wyste luszte ważne. Tak, so muszę sobie to w tej szuli wużywać, so buchu szulory, tak rec, die dobe, die analizować, to jo na tym wewierność, aż to jo, to swą oktumu rumowali. Tak, so mamy mu te jako serbstwo in zakwat, so muszę z naszymi stawiznami rozestajemo, na inne zajmowo smyszne ważne.
1: Film jo namakał, przedewszym dla serskorecnego publikuma wielki wedgłos.
7: Ten serski film, ten jest mi spodobał. Ten obszar luźny był, a te serskie ludzie są szykne chichotali, ale nikt drugi jest takim, nie wiem, te ludzie są, nie są mygali tak malicznie lazować, ale co, to jest untertitel, ale no jo, ten co mi się wielkim spodobał.
1: My to publikum, a pak jo dobył drugi film. Oglądarje su mygali swój faworyt ze smartfonem a QR-kodem welisz. My to publikum, a bene w genności 200 € od Edeka Centra Scholz jo dostał film Szkricka z możności.
8: Habt ihr das alle gehört? Das ist ja wohl das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Pass auf, was du sagst, junges Fräulein.
1: Film ve ženských a feminizmi jo se produciroval vet mody filmarjov Filmklub Garna Vužica.
9: Besonders ist es hier gerichtet an eben Frauen und so junge Frauen, ältere Frauen, eigentlich an die eher weibliche Bevölkerung, sich immer weiter wirklich durchzusetzen, sich nicht runterreden zu lassen, weil es immer noch so ein aktuelles Thema ist.
1: Przyglądarka Sabina Zigowa ma takie temu filma za relevantną.
10: To ja aktualne Thema, a to ja super coś, że ukniki to tak umieją, ja, also jak su to przesadzili.
1: Друге мито, а 500 €, дарьоне ве церсько-німське сещі. Вужеце фільм, йо достав фільм «Серська щота» вет Аніки Урбайнсциц.
3: Und das ist meine Tante Katrin. Sie ist gebürtige Sorbin, genauso wie ich.
10: So wollt doch serbskich Filme? Ja, mir pop schon mit den Drugi, aber der serbska Schotta, wegen der ist Bodebo.
1: Головне мито журі – ви у сокощі 700 €, посчоне від фірми «Квантро Хаус» йо добав фільм «Краше зі смерщу» – шульський проєкт укніков Людвіга Лайтхартового гімназія «Хешебус». В своєм кротким фільмі з укніки «Розистаяю» з темами «Живіння а смерщ», а показую контраст, ако таке громаду краше обею світою. Цвонг журі Ерік Шишко уяснює розсуд.
11: Und der Film war unterhaltsam und es waren so viele filmisch einwandfreie Situationen in dem Film zu sehen, dass da so viel Potenzial ist, wo wir einfach gesagt haben, das ist etwas, was wir heute ausrechnen wollen. Weil die Filmschau auch ein Push-up- und Nachwuchsförderungsprogramm sein soll.
1: Moderegisseurku Johanu Bekovu jodobische kradu psche chvatao.
12: Ich hätte damit tatsächlich nicht gerechnet, dass wir gewinnen, aber ich bin sehr glücklich.
1: По словах організатора Міхаїля Тіца, його обіживання текелєтеса свій найважніший замір до шпіво. Молодим фільмарям платформу побітиваш, а їх в своїм креативним желі підпираш.
13: Es ist einfach wichtig, dass junge Filmschaffende motiviert werden. Die können sich quasi mit einem Preisgeld natürlich noch mehr Equipment besorgen, mehr Ideen umsetzen. Das ist doch wunderbar.
0: Łużycka filmowa przeglidka jo pokazała, aż se młode kino w Łużyce nie obgranicują na żangę albo temu. Młode filmarie obżywają towarzystwowe przeszania, rozstajają się ze swoimi stawiznami, a usmerje rono casnie swój kreatywny pogląd do przychoda. Julia Ryszyna jo powierzyła.

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne ludzie jednak stwierdzone, obdarione przez stwierdziciela z wiedzmi nieprzenosnymi pszałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbyżność.
1: Te słowa gnuju do Zińca Śniego. 250 lat po ich nastasiu są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stato Ameryki. Tak my, Europiarie, uznajemy lietosa z 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stato Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda ako niebe z uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blickley, US-Amerikaner, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokładnie to jo ten Burstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srejż lesie. Te szuli w Ameryce pijuste srejż augusta, a do końca maja, also da jo pen sowie junia, a sowie julia, a to meni teke aż to pschauje srejz leto, a srejz lesche. A hiszcie zwaszimy naszu lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żen podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele ludzi, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie są podpisali tu deklarację. Tegdy.

Uznam z 4. julia a uzjawienia niewetwisności dają se najlepiej ucytać ze sledującego fakta. Nic 21. juni 1788, ako su ratificirovali ustavu, svieše ako okognu się założenia, ale z 4. juli 1776. Uzjawienie niewetwisności pet północnoamerykańskich kolonii Wielkiej Brytanijskiej płasi ako klucowy dokument amerykańskiej rewolucji. Oprzodu joveno było jano jeden kapitel w dwójkiem historickim procesu. Coś jo se zachopiło ako zbieżk przeciwo wezeniu za wecku przez brytyjski maszern kraj, jo jadło kwet riaknieniu wet Londona, a jo sledowała skero 8 lat trajuca wejna.

0: Uzjawienienie we wiosności USA nie jest rodzinsajsznego nic skupiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju i ścizinca, a to lec równo ścizinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tek za dalsznych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołnocnymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petjacorom a prednieju światowej wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Dr. Willi Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienio.
1: 2015 som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten sas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiennie oblubowany, osobnie miaze studentami. Lietz ronosz su jużo ten sas wiecy byli kęż som krytyski wizio. Ja sam mir w USA przecej wielkien derje spodobało. Som tam opisnał swoju czynsajszną żeńsku, a som potom do gromady 4 leta w kraju westał, aby promowirował na pelu nimskej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezydenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lietronoż som tam Fjelgin redne zas mio, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżastwo w USA dleja wiecej autorytarnie agiruje, a se niama p kazniach. Gaż se nic nie zmienio, niok nie pjewej ze swoju familiu wiecej tam bydlisz.

0: U zjawienie niewetwisności USA je było takie za Europu ważny dokument. W sledujących lecjasetkach se weno cytiruje, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to je było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciwo Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braczeństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są cynisz mieli. Nuci jo bywa widzisz rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece su dojśpili we Spojenych Statach, we wiedomności, a we astronautice na przykład. Neil Armstrong a druge astronauty na miasecu. To jo było fascinujące. Ale takie nie da im zabysz. Za nas młodych jo grała amerykańska muzyka wielką ważną rolę. Jo była za nas orientacja te kupki a spiwarje su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż existirujo w Ameryce iści niewielnictwo a industrializacja psibera, samo Karl Marx psipeznajo polityski a towarzysznostny system USA. Nimskie socjaldemokraty eksportirujo równocasnie partaje a ziewarnictwa do USA. Predma jako svežen ma svej specet v Chicago inicijativa druge socialistiske internacionale. Dipkovne k stotej rošinice zahopjenka francoske revolucije. Wilhelm Liebknecht viži kejns živišnastego stoleša nieco vesebnego v casu jogo drogovania do USA.

Z tymi spomnieszami Ewena Blikli z końca jest nasze uściwanie kukaszpie z 4. julia, dnia niewetwisności we USA. Dalszno rozgronowe partnerje co byli Hartmut Leibner, Willi Barthold a Emily Barthold-Doba. To je było uściwanie we Sebastiana Elikowski-Winklera. Ewen Blikli jo to we uściwaniu na jednom miestnym groniu. My jako Europejerie se jadnorje prijet stajasz niamy gu kak to jo w USA. Na tom nieco jużo jo, co się wy Ameriku albo skiery te zjednoczone staty lepiej rozmiesz, pen wam kradu porycują podcast od naszych kolegów dla rozkłosa Deutschlandfunk Amerika verstehen. Tam opytają zgromadnie z amerikanistom profesorom Volker Depkart dzieńcajszną US-Ameryku rozmiesz przez jej historię. Amerika we muzice aż do dzieńcajszniego swoje slidy zawystają, tylko u nas Amerikana gronie tej muzice wet jako szwarc.

0: Kuschelzinja.
1: Kata wunderowa bydliwe wielkich dobrynjach, kje je żywiszasy temu narodnemu dniu slednu bautaru, że cze je domowinska kupka choszubusu jeszcze raz na nej uczabnie szo dobre, pszoszo strowa dej westasz amisz rietny stundne z jeje lubymi. Tak w autoru ja miał bosta kwara na umienku Dita Szyt ze Żylowa. Wesem a wesem, że się let nęto jo, kutej palincu w Elitzbie przyjdu lube pestrowe wetkupki serska namsza, we kotarysio radneca z Żywał, zwonki tej kupki życy jomu Boga żognowanie a wiele meca z trowoty nowym żywieńskim lesie. Franziska Albertowa z Wierbna, ja swieściwa z Riodu, styri a styrczas cza liet. Jej uczobnie gratuliruju cwonki domowinskie Żupy Dolna Łużyca, a takie serskie familiowe towarzystwo Gromaże. Luba Franci, ty se groniwa przed krotkim żywaś z modymi w serskie rycy, lec plazorio albo inżi, to jo przecie dyrdom dej, ale jadn riedne. Oprowaj sobie swoją dobrą myśl, nasza redakcja z lubem glukuszy cyniam przyzaknio. Zase mamy palincową liczbę. Jadwiga Krokorjowa zjadzwieściła pieczk w Choszubusu swój 7-7 żasety narodny dzień. Lube narodnińskie pestrowienia przyjdu wet przyjaciela domowiny w Choszubusu. W Radworju zjadzwieścił pieczk ceptar na umienku Teo Bejmak swój 9-żasety narodny dzień. Znate ją Teo teke Dolnej Łużycy przez swoje dwukoletne statkowanie jako ceptar na serskiej uszej szuli w Choszubusu a szulski wiednik w Radworju. Nażamy się, aż to było jedne z wiedzień w kresu familie ze żyńskiego Grietlu, Zisimi a enkel Zisimi a sobie z braćom Konradom ze jego dwojnikom obie z tej 9-żasety brusta gromaże zwieściwej jo a jego niegajszny uknik Jurogi Jera z Choszubusa se glukosze cyniam przyzamknio.
2: Ja, Gronimas, bądź na tom wina, aż som ja se rozsożył pedagogikiego studiować. Ten jo z nami zachopił 1. septembra żywieś a pieżase, bądź ako mody cepta, a my ako wokniki w żywietym letniku. A tam jo nasz redonicki cepta był, jo matematiku a chemiju przy nas podawał. Ja, lubię Teo, my wszystkie wokniki twoje prednie redonie Tebie wegen uczebne twojemu rednemu jubileum mojo gratulujemy. Myśmy wegen żykonia architekty z nami tak dere to wszystko gotowo, aż nint to już i przecyk, aż redonickie zmakanie gotowe so obżyliś, a my co my to takie dalej gotowasz, a z tobą wuchadamy, aż ty pan takie przecyk przypodla. My co my takie twojemu braczoju, lubię Konrad Bemak, Wielkim uczebnym gratulować, a tebie życzymy takie, że dobry, a dery myszy, a czuto, z robotu, a kurzy dzień dery myszy.
1: Pierwsza trzydziestka lat jo wetcerecznego Klemens Isensee z Balinia. Jogo znają się jako akordeonista kupki Serskaria. A wet jogo kupki przyjdu uczebne muzykaliske pestrowe, to goni z Choszubusa, Deśna, Lipska a Bojcha, ke Brustaku, Skoroga se zasi widzimy na koncertach a riach, a wet twoich starszych Klemens, wet Socze a jej żółki ze Żeloka, to są na szteke te najlubsze glukusze cyny. Žinca ma narodnine Dana Kavelmanojc, vena jo nento 7-5 let stara. V Rónem vena bydli a živa v tamnej serskej Žižuni. Duba Dana, tvoje Žiži ze Žižunie tebe ľubo pestrubiu a teke róniske gvose Žižice šo dobre k narodninám a šo dobre tebe a tvoje modej familii svišto rinne. A co się wy gratulirowasz waszym lubem przez Serskie Radio, albo co się dostać gratulacje, pon napiszcie nam powieść w odpowiedni formular. Zadowolenie, wet nas dostaniesz.
0: RBB, Serski program. Z nami do spodobnego dnia.